ne ngada do gamo awang pierdo baba ga bari ma chwe tijeng tuño algo pe do ño mukede mondio tini korge karayin kono megi me beri kone mumu pichem chem bere we pite kudi komi na me ñol ken